pritisnulo breme. Stani, druže, pregazi nas breme, starosti nas pritisnulo breme.